0: Rockauto.com.
1: Jak se mu je na gafe, nasta pobre Adelfe, el comer samujo.